0: Dzień dobry. My jesteśmy tymi pomocnikami, którzy dzwonili.
1: Pan jest polskim funkcjonariuszem?
2: Skąd się wziął ten samochód?
1: Jest tu pana kolega z Niemiec.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Słucham?
0: Moglibyśmy na dwa słowa z szefem?
1: Na urlopie jest. Za dwa tygodnie wraca.
0: Była to ta kobieta? Widziała pani ją?
1: No.
0: Czego chciała? Co pytała?
1: Krew kupiła. Jeden galon.
2: Sie hat Blut gekauft. Knapp 4 Liter.
3: Wo ist sie danach hingefahren?
4: Dann war das Signal weg.
3: Fahr mir mal nach, ich will dir was zeigen.